miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja

0: Anna Kruszewska. To podsumowanie tematów, o których w wiadomościach Radia Jura mówiliśmy w poniedziałek. Tragiczne zdarzenie w miejscowości Cyganka w gminie Panki. W niedzielę na terenie jednej z prywatnych posesji odnaleziono ciało 58-letniego mężczyzny. Zwłoki znajdowały się na dnie przydomowej studni. Jak informują strażacy z OSP Panki, zgłoszenie wpłynęło o godzinie 11:45. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz wydostaniu ciała ze studni. Na miejscu pracowali również policjanci i ratownicy. Okoliczności śmierci mężczyzny wyjaśniają śledczy. Na obecnym etapie nie wiadomo, w jaki sposób 58-latek znalazł się w studni, ani kiedy dokładnie doszło do tragedii. Według wstępnych ustaleń do zdarzenia mogło dojść dzień wcześniej. Teraz drogowe podsumowanie z weekendu. Na DK46 w miejscowości Lisów, to powiat lubliniecki, w niedzielę doszło do zdarzenia samochodu osobowego i motocykla. Dwie osoby zostały ranne. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. W sobotę w Częstochowie doszło też do wypadku na torach. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że z nieustalonych dotąd przyczyn pociąg towarowy zderzył się z samochodem osobowym. Pojazdem podróżowało dwóch mężczyzn w wieku 16-19 lat. W stanie ciężkim trafili do szpitala. Nieobecny w Urzędzie Miasta prezydent Krzysztof Matyjaszczyk z wotum zaufania, ale w cieniu potężnego kryzysu wizerunkowego. Rada Miasta Częstochowy podjęła decyzję w sprawie udzielenia absolutorium za miniony rok dla prezydenta. Jednak czwartkowa sesja przejdzie do historii, bo włodarz otrzymał zielone światło, gdy głosowanie odbyło się pod jego nieobecność.
1: Będąc realistą, można mieć wątpliwości w naszej częstochowskiej sytuacji, że udzielamy wotum zaufania panie prezydentowi, którego na sali nie ma. Nie wiadomo kiedy i czy w ogóle wróci, ale tym niemniej dziękuję tym radnym, którzy zagłosowali za wotum zaufania, bo oparli się tym emocjom politycznym, chyba działaniem na szkodę jednak naszego miasta, gdzie powinniśmy mieć spokój, wspólnie wychodzić z trudnej sytuacji. No ja to próbuję robić i cieszę się, że większość rady miasta też...
0: Mówił pierwszy zastępca prezydenta Częstochowy Zdzisław Wolski. Prezydenta miasta nie było na sali przez ciążące na nim prokuratorskie zarzuty i zawieszenie w pełnieniu funkcji. Ma zakaz pojawiania się w magistracie czy kontaktu z jego pracownikami. Na rozmaite nieprawidłowości w mieście zwraca uwagę radny Artur Warzocha.
2: My oczywiście zostaliśmy zaskoczeni jako opinia publiczna i mieszkańcy Częstochowy w lutym tego roku, że prezydent został zatrzymany, postawiono mu zarzuty korupcyjne, zostały wobec niego podjęte środki zapobiegawcze w formie praktycznie odsunięcia go od możliwości sprawowania władzy. W związku z tym mamy prawo domniemywać, że w roku 2025, bo o takim okresie, jeżeli chodzi o absolutorium i wotum zaufania, dyskutujemy, mogło dochodzić do nieprawidłowości. Nie zostało to w żaden sposób publicznie zdementowane. To jest wszystko oczywiście w toku postępowania prokuratorskiego, być może za chwilę już przewodu sądowego.
0: Poprzedzająca decyzję debata nad raportem o stanie miasta za miniony rok obnażyła głębokie podziały w samorządzie.
3: Inwestycje udane, którymi się miasto chwali, też trzeba zwrócić uwagę, że te inwestycje nie powstałyby, gdyby nie wsparcie z programów Prawa i Sprawiedliwości. Dzięki tym środkom udało się doprowadzić te inwestycje do końca. Tutaj ostatnio wszyscy radni od lewa do lewa, bo właściwie tych z prawicy nie zaproszono, chwalili się, przecinali uroczyście wstękę przy połączeniu na ulicy 1 Maja. Tymczasem to właśnie z Polskiego Ładu bardzo duża kwota dofinansowania była przekazana na ten cel. Oczywiście nie sposób nie wspomnieć, że w ostatnich latach nastąpiło nagromadzenie wyprzedaży miejskiego majątku.
0: Argumentowała radna PiS Katarzyna Jastrzębska. Podczas gdy strona rządząca broniła miejskich inwestycji, opozycja ostro punktowała codzienne problemy mieszkańców. Co ciekawe, w jednym punkcie obie strony były całkowicie zgodne. Ostatnie wydarzenia bezlitośnie nadszarpnęły wizerunek częstochowy. Radni spierali się jedynie o to, czy kryzys dotyczy wyłącznie osoby prezydenta, czy też całego systemu zarządzania miastem. Wiceprezydent Wolski nie zostawiał podczas obrad wątpliwości.
1: Przeważył realizm i racjonalne podejście do problemów przez większość rady miasta. Udzielenie absolutorium dla każdego, kto interesuje się samorządem, było oczywistością, bo kryteria, realizacja budżetu, zgodność działania prezydenta z Radą Miasta, mnóstwo mnóstwo parametrów, nazwijmy, ale czysto formalnych. Do tego zarzutów nikt mieć nie może, w tym Regionalna Izba Obrachunkowa. I de facto była czynność czysto techniczna i absolutorium jednoznacznie powinno być przyjęte i zostało.
0: Za absolutorium i wyrażeniem wotum zaufania dla prezydenta Częstochowy głosowały 14 radnych, 10 było przeciw. Referendalne poruszenie w regionie. Mieszkańcy Częstochowej Kruszyny biorą sprawy w swoje ręce. W stolicy subregionu inicjatorzy referendum lokalnego zebrali już blisko 1300 podpisów poparcia dla referendum w Częstochowie. Przypomnijmy, inicjatorzy chcą odwołania prezydenta oraz Rady Miasta. Tymczasem gorąco zrobiło się także w pobliskiej Kruszynie. Tam ruszyła formalna procedura zmierzająca do odwołania wójt Joanny Zastępy przed upływem kadencji. Zawiadomienie trafiło już do komisarza wyborczego w Częstochowie, a grupa inicjatywna również rozpoczęła oficjalną zbiórkę podpisów pod wnioskiem. Mniej koszenia, więcej natury. Taki kierunek przyjęły władze Lublińca. W mieście celowo ograniczane jest koszenie wybranych terenów zielonych, gdzie powstają tak zwane strefy bioróżnorodności. Katarzyna Fica.
4: Takie strefy to miejsca, w których mogą swobodnie rozwijać się łąki kwietne i naturalna roślinność. Dzięki temu schronienie oraz pożywienie znajdują tam pszczoły, motyle, trzmiele i wiele innych owadów zapylających. Na terenach objętych ograniczonym koszeniem są maki, chabry, koniczyna, wiesiołki, margaret, czy żmijowce. Jak podkreśla magistrat, takie działania poprawiają retencję wody, pomagają ograniczać skutki upałów i zwiększają różnorodność biologiczną w mieście. Co ważne, jednocześnie regularne koszenie nadal prowadzone jest w miejscach, gdzie wymaga tego bezpieczeństwo. Przede wszystkim przy drogach, przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach.
0: Miasto roztacza wizję dla Parku Wypoczynkowego Lisiniec na najbliższe 3-4 lata. Zapowiada, że własnymi środkami doprowadzi do końca trzeci etap rewitalizacji tego zielonego miejsca. Tym razem inwestycje są w planach w rejonie zbiorników Bałtyk i Pacyfik oraz dla uporządkowania terenu od strony wjazdu z ulicy Świętej Jadwigi. Przetarg zostanie rozpisany jeszcze tego lata. Potem rozpocznie się procedura projektowania. Znamy już program funkcjonalno-użytkowy.
5: To jest jakby taka formuła, dokumentacja przygotowawcza przed realizacją inwestycji. Jest uproszczona, ale jednocześnie obejmująca całość tych zamierzeń, które są tutaj planowane. Główne wejście od ulicy Jadwigi z parkingami w dwóch lokalizacjach. Budynek gastronomiczny dwukondygnacyjny, przekryty dachem zielonym, wychodzący z terenów zielonych. Ten obiekt gastronomiczny ma oczywiście otwarcie na zbiorniki wodne, tarasy, możliwość wchodzenia na dach. Zdecydowanie bardziej rozbudowane w stosunku do etapu pierwszego.
0: Mówi Witold Rudecki, projektant, architekt. Za ponad rok jest szansa na pierwsze prace w Parku Lisiniec w tym zakresie. Władze miasta chcą zadanie ująć w wieloletniej prognozie finansowej dla Częstochowy, kiedy budżet nie jest w stanie udźwignąć tak dużego zadania w krótszym okresie. O zamierzeniach mówi Michał Konieczny, naczelnik Miejskiego Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych.
6: Co zaproponowaliśmy? Zrealizować zadanie w formule projektuj, buduj, rozciągnięte w czasie tak, żeby co rok można było w miarę, nie odczuwając tego w budżecie miasta, realizować fragmenty inwestycji z finałem powiedzmy za 3-4 lata, licząc od dziś. Zdecydowaliśmy się na to rozwiązanie. Sam projekt to będzie około roku i potem będzie realizacja. Prawo takie rozwiązanie dopuszcza. Plus jest taki, że będzie jeden wykonawca. To jest dobre. Mierzymy siły na zamiary. 10-12 milionów rocznie to nie jest jakaś ogromna kwota, patrząc na budżet miasta.
0: Na blisko 18 hektarach powstanie nowoczesna stanica wodna z zielonym dachem, tarasami, ścieżkami i dużym placem zabaw dla dzieci. Zmiany poczujemy też na samym nabrzeżu Bałtyku. Obecne brzegi zastąpi nowoczesny bulwar spacerowy z pomostami, a dla najmłodszych powstanie plaża i bezpieczny brodzik. Pomysły przybliża wiceprezydent Częstochowy Łukasz Kot.
7: Chcemy, żeby część wschodnia Parku Lisiniec swoim standardem dopasowała się do części zachodniej, czyli do tego, co znamy przed retyku, tak aby przede wszystkim częstochowianie mieli kolejne miejsce, gdzie mogą przyjemnie spędzać wolny czas. Przede wszystkim przygotujemy też część najmłodszych dzieci, czyli taki mini brodzik, ogrodzi, gdzie mogliby korzystać. Zobaczymy tam jeszcze więcej rodzin z małymi dziećmi. Być może przyciągniemy też do tego miejsca ludzi nie tylko z Częstochowy, ale i spoza. Część od Jadwigi, bo o niej mówimy, będzie tak dobrze zaprojektowana, że będzie się cieszyła taką popularnością jak część zachodnia.
0: Uporządkujemy kwestię wjazdu na Parku Lisiniec od strony Świętej Jadwigi, tam gdzie dzisiaj spotykają się przejazdy rowerowe, przejście dla pieszych i wjazd dla samochodów. Wjazd na parking będzie lekko przesunięty, dodaje zastępca prezydenta Łukasz Kot. Cały pomysł na modernizację to koszt około 45 milionów złotych.
8: Radio Aleks.

0: Radio Alex.
1: Anna Kruszewska, to już czas podsumować tematy, o których mówiliśmy w wiadomościach Radia Jura. Jest akt oskarżenia. Po tragicznym wypadku w Blachowni do sądu trafiła sprawa 74-letniej Janiny W. oskarżonej o spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego. Do tragedii doszło w maju ubiegłego roku na ulicy Częstochowskiej. Według śledczych kobieta podczas skrętu w lewo nie ustąpiła pierwszeństwa 26-letniemu motocykliście. Mężczyzna zginął na miejscu. Biegły wskazał jednocześnie, że motocyklista jechał z prędkością około 100 km na godzinę przy obowiązującym ograniczeniu do 50, a Janina W. nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej przestępstwa i wyjaśniła, że nie widziała nadjeżdżającego motocykla. Grozi jej od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Częstochowianin z SMA powalczy o medale na drugim końcu świata. Tym sportowcem jest Jarosław Plewa, a mało znaną dyscypliną, w której będzie reprezentantem Polski na Mistrzostwach Świata w Seulu, jest boccia. O tym Mariusz Osyra.
2: To prawda, emocje piłkarskie podczas mistrzostw na kontynencie amerykańskim to nie wszystko tego lata. Od 24 sierpnia nasz zawodnik Jarosław Plewa, startujący w wymagającej kategorii BC3 wraz z operatorem rampy Zbigniewem Plewą, zmierzy się z globalną czołówką w swojej ulubionej dyscyplinie. Częstochowianin, który od urodzenia zmaga się z SMA, udowadnia, że dla sportowej pasji barier nie ma. Warto wiedzieć, że boccia często nazywana jest połączeniem bilarda i szachów, ale na ziemi i na odpowiednim podłożu. To tak naprawdę strategiczna dyscyplina paraolimpijska znana od bardzo dawna. Wywodzi się od włoskiej gry w bóle, która nie posiada swojego odpowiednika na igrzyskach olimpijskich. Jest przeznaczona dla osób ze znacznymi dysfunkcjami ruchu i mimo wykluczenia z innych dyscyplin sportowych pozwala osiągać im znaczące sukcesy. Trzymamy kciuki za częstochowskiego paraolimpijczyka na międzynarodowej arenie.
1: W całej Polsce trwa wielkie obrączkowanie bocianów, informuje częstochowska grupa OTOP. Służby energetyczne wspólnie z ornitologami obrączkowały już cyklicznie pisklęta w ramach szerszego porozumienia z Tauronem i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach. Specjalne obrączki działają jak ptasi numer PESEL, dzięki czemu naukowcy mogą precyzyjnie określić trasy przelotów i dbać o ochronę tego wyjątkowego gatunku.
3: Obrączkowanie ptaków ma na celu sprawdzenie, czy ten ptak, którego widzimy na przykład na gnieździe, ten bocian, to jest ten sam bocian, który był rok temu, czy to inny już bocian, tego nie wiemy. To jest nadanie takiego numeru PESEL. Dzięki temu znamy jego historię. Wiemy, że ten ptak na przykład od 15 lat przychodzi do nas na gniazdo i to jest ten sam bociuś, który był 10 lat temu, 5 lat temu, a nie jakiś inny. Te ptaki nasze potrafią gniazdować w innych krajach, w Niemczech. Potrafią latać do Afryki Południowej, gdzie ktoś może je odczytać. Bywają odczytywane na wysypiskach śmieci w Egipcie. No i mamy informacje na temat długości życia, tras migracji. Obrączkowanie pomaga chronić ptaki.
1: Każdego roku obrączkuje się blisko 300 bocianich piskląt. O akcję pytaliśmy Marcina Borowika, lidera częstochowskiej grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Ornitolodzy zajrzą do bocianich gniazd w naszym regionie w najbliższych dniach.
3: Stacja ornitologiczna Państwowej Akademii Nauk nadzoruje obrączkowanie ptaków. Ptaki dostają obrączkę na lewą nogę. Jak odczytamy taką obrączkę, to możemy tam zgłosić na specjalnym formularzu na stronie i dostaniemy całą informację na temat tego ptaka, skąd pochodzi, z jakiego roku, jakiej płci jest i kto go zaobrączkował. Bociany w tym roku na terenie Częstochowy gmin ościennych będą obrączkowane 23, 24, 25 czerwca. Będziemy razem z Tauronem wjeżdżać do gniazd, odpowiednio zabezpieczać ptaki, sprowadzać je na dół, młode, mierzyć, ważyć, nadawać ten PESEL, czyli zakładać metalową obrączkę. Następnie z powrotem będą wracać do gniazda i w ten sposób będziemy mieli zaobrączkowane młode ptaki.
1: Dodaje Marcin Borowik, lider częstochowskiej grupy OTOP. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny na Parkitce z ogromnym długiem, to wiemy, ale nie brakuje jednocześnie aktualnych i planowanych inwestycji, które opiewają na 24 miliony złotych. Lecznica zapowiedziała m.in. system wsparcia pacjentów i rozwój cyfrowej infrastruktury, do tego modernizację lądowiska dla helikopterów czy poprawę dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. O tę sytuację szpitala w Częstochowie wciąż dopytują najbardziej zainteresowani, czyli mieszkańcy.
4: Jak rzeczywiście wygląda sytuacja szpitala na Parkitce? Co o tym wszystkim mają myśleć mieszkańcy? Można odnieść wrażenie takiego roller coastera. Wiadomości pozytywne na przemianę. Przeplatałem się z wiadomościami, które już tak pozytywne nie są. Czy jest super, świetnie, ciągłe remonty, nowe sprzęty. Czy szpital walczy o utrzymanie? Pozdrawiam.
1: W temacie kontaktują się kolejni słuchacze Radia Jura. Dyrekcja szpitala podkreśla, że ogólna kondycja finansowa nie powinna być odczuwana przez pacjentów. Stąd 79 milionów złotych na inwestycje w ciągu 2 lat. Pieniądze te jednak pochodzą z programów, które wspierają rozwój szpitala, Narodowej Strategii Onkologicznej, Krajowego Planu Odbudowy czy środków przekazywanych przez samorząd województwa. Tylko z KPO na modernizację kardiologii pozyskano 23 miliony złotych. Przy tym wynik finansowy szpitala na koniec ubiegłego roku wynosił minus 85 milionów złotych.
0: Jest to możliwe wyłącznie w sytuacji, kiedy możemy ubiegać się i korzystać ze środków zewnętrznych. To jest KPO, środki z ministerstwa i chciałabym tu podkreślić, przy pełnym wsparciu podmiotu tworzącego, czyli województwa śląskiego, marszałka województwa, pokrywa nam wkład własny, bo wszystkie te projekty, gdzie pozyskujemy te środki zewnętrzne, zawsze jakąś część stanowi wkład własny i to wszystko finansuje marszałek województwa. Przede wszystkim to jest zakup nowoczesnego sprzętu czy jakieś modernizacje oddziałów. Tego też jest sporo.
1: Wyjaśnia Beata Pochodnia, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala z ulicy Bielskiej. W niwelowaniu codziennych kosztów stałych ma pomóc m.in. łączenie oddziałów jednoimiennych, które dyrekcja zapowiedziała już wiosną. Pozytywnie te zmiany zaopiniowali też członkowie Rady Społecznej Szpitala Parkitka.
5: Sytuacja finansowa nie jest najważniejsza. Najważniejsze, żeby szpital dobrze działał, działał dobrze. Też odbywa się tak zwana konsolidacja oddziałów, oddziały jednoimienne, zarówno w obiekcie na Tysiącleciu, jak i na Parkitce będą lub już są łączone. Jako Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowaliśmy łączenie takich jak pediatria na Parkitkę, łącznie z SOR-em dziecięcym. Wszystko będzie w jednym miejscu. Drugim oddziałem, który został pozytywnie zaopiniowany, jest oddział wewnętrzny.
1: Zmiany w strukturze lecznicy mają znacząco wpłynąć na dalszą kondycję finansową tej ogromnej placówki.
5: Jest decyzja, że szpital będzie dostawał środki finansowe i rządowe w wyniku tych konsolidacji. To jest przykład, a oddział neurologii, bardzo ważny, ma być zlokalizowany w obiekcie na Parkitce. Jestem też po rozmowie z panią kierownik oddziału. Są zapewnienia tak pod względem organizacyjno-technicznym. To musi współgrać coraz więcej z pacjentów z chorobami neurologicznymi przy zmniejszonych zakresach leczeń w innych szpitalach.
1: Mówił dla Radia Jura członek Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie Stanisław Gmitruk. Wielu rodziców planuje właśnie wysłać dzieci na letni wypoczynek. Zadbajmy o bezpieczeństwo jeszcze przed startem, apeluje częstochowska i szerzej śląska policja. Drogówka już rozpoczęła letnią kontrolę autokarów przewożących dzieci i młodzież, które potrwają przez całe wakacje.
6: W okresie wakacji śląscy policjanci będą prowadzić wzmożone kontrole autobusów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Celem działań jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wyjazdu. Funkcjonariusze będą sprawdzać m.in. stan techniczny pojazdów, obowiązkowe wyposażenie, uprawnienia kierowców, ich stan trzeźwości oraz ogólną kondycję psychofizyczną. Z wykazem miejsc prowadzenia kontroli autobusów oraz kierowców można zapoznać się na stronie internetowej śląskiej policji.
1: Aby uniknąć opóźnień w dniu wyjazdu, mundurowi apelują o zgłaszanie autokarów na przykład tydzień przed planowanym startem wycieczki, mówi młodszy aspirant Barbara Pluta.
6: W celu uniknięcia opóźnień rekomenduje się wcześniejsze zgłoszenie planowanego wyjazdu, najlepiej z kilkudniowym wyprzedzeniem. Ułatwia to sprawną organizację kontroli i ogranicza czas oczekiwania na patrol. Podstawowe informacje na temat autobusu, takie jak dane o badaniu technicznym, dane techniczne czy informacje o polisie OC, można sprawdzić za pośrednictwem strony internetowej bezpiecznyautobus.gov.pl. Wspólnie zadbajmy, aby ten letni wypoczynek rozpoczął się bezpiecznie.
1: Kontrole autobusów przewożących dzieci i młodzież wpisują się w dbałość o zwiększone bezpieczeństwo na drogach, dodaje Barbara Pluta ze śląskiej drogówki. Skarbówka ostrzega przed cyberprzestępcami. Internetowi oszuści kuszą rzekomym zwrotem podatku, by wyczyścić nasze konto. Ledwo wybrzmiały ostrzeżenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a na celowniku znalazła się Krajowa Administracja Skarbowa. Rzecznik Śląskiej Izby Michał Kasprzak ostrzega przed nową falą wyłudzeń, bo złodzieje podszywają się pod instytucje instytucje państwowe, aby uśpić czujność adresatów.
7: Ostrzegamy przed kolejną falą oszustw phishingowych. Przestępcy rozsyłają fałszywe wiadomości e-mail, w których informują o rzekomym zwrocie podatku. W przesłanych wiadomościach informują, że zwrot podatku wymaga potwierdzenia swoich danych rachunku bankowego w ciągu 48 godzin. Jest to próba wyłudzenia informacji lub środków finansowych. KAS nie wysyła wiadomości e-mail lub SMS z prośbą o potwierdzenie numeru konta bankowego, ani podanie jakichkolwiek danych w celu realizacji zwrotu nadpłaty podatku dochodowego.
1: Przestępcy za pomocą fałszywych wiadomości e-mail próbują skłonić nas do przekazania danych wrażliwych, które powinniśmy chronić ze szczególną uwagą.

0: Wyjątkowy hołd dla zapomnianych bohaterek Powstania Warszawskiego tuż pod Częstochową. Od tej informacji rozpoczynamy podsumowanie tematów, o których mówiliśmy w wiadomościach Radia Jura. Anna Kruszewska. Na ścianie szkoły podstawowej w Łojkach uroczyście odsłonięto poruszający mural zatytułowany Przemówiłyśmy, gdy milczał świat. My, kobiety powstania. To jeden z pięciu zwycięskich projektów w ogólnopolskim konkursie. Autorką wyjątkowego dzieła jest ósmoklasistka Tola Handler.
1: To konkurs organizowany przez Bohaterona, Muralowe Panny. Należę do drużyny harcerskiej, więc też jestem powiązana z taką historią Polski. I kobiety w Powstaniu Warszawskim to też mnie tak jakby łączy. Jak byłam w mniejszych klasach, wygrywałam takie gminne konkursy, też brałam udział w nich, więc to wydaje mi się, że to też się przerodziło taką większą pasją.
0: To już 13 taki malunek pamięci historycznych bohaterów na mapie Polski. Jak wyglądały przygotowania i realizacja pomysłu na mural? O tym

0: Mówi zwyciężczyni konkursu.
1: Około 3 dni sam projekt, wykonanie. Jeszcze musiałam się nauczycieli spytać, musieli zmierzyć też tą ścianę i to trzeba było później przenieść na mniejszą skalę tak jakby. Najpierw przyjechali panowie, rozłożyli rusztowanie, później założyli tak jakby okulary 3D, zrobili szkic, a później już wypełniali kolorami.
0: Dodaje Tola Handler. Efekt konkursu Muralowe Panny, organizowanego w ramach znanej kampanii Bohaterkon, możecie podziwiać w szkole w Łojkach. Jego odsłonięcie znajdziecie też na naszym profilu na Facebooku. Co ciekawe, praca ósmoklasistki Toli przedstawia idące ramię w ramię kobiety pozbawione rysów twarzy, co ma symbolizować solidarność, i tysiące bezimiennych uczestniczek zrywu z 1944 roku. Jest wotum zaufania dla władz regionu. Zarząd województwa śląskiego uzyskał absolutorium od radnych sejmiku. Podczas sesji radni zdecydowaną większością głosów poparli roczne sprawozdanie finansowe, które wcześniej pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa.
2: Województwo śląskie generalnie w dobrej kondycji, jedno z lepszych miejsc do życia, jeżeli chodzi o nasz kraj. Jak wszędzie zmierzymy się z jakimiś problemami. Zawsze bardziej mówimy o problemach niż o sukcesach, nie inaczej było. I dzisiaj na pewno obszar służby zdrowia, edukacji, inwestycji to jest coś, co ciągle wymaga poprawy.
0: Nasz region wciąż utrzymuje się w krajowej czołówce gospodarczej, notując rekordowo niskie bezrobocie i pozycję lidera w procesie transformacji. Największe strumienie pieniędzy płynęły w minionym roku na transport, drogi oraz ochronę zdrowia, mówił marszałek Wojciech Saługa. Są też ambitne plany władz regionu.
2: Najważniejsze jest to, że dalej będziemy pracować nad tym, żeby więcej pociągów kolei śląskich jeździło po województwie, żeby budować i remontować jeszcze większą ilość dróg, żeby nasze szpitale były zaopatrzone w odpowiedni sprzęt, który będzie ratował ludzi. A żeby na Stadionie Śląskim odbywały się największe imprezy w regionie i w Polsce.
0: Mówił przy okazji głosowania nad absolutorium marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa. Afrykański skwar uderzy w Częstochowę, a miasto rusza z pomocą dla mieszkańców. Przed zbliżającym się weekendem synoptycy prognozują ekstremalnie wysokie temperatury, dlatego częstochowski samorząd opublikował specjalny poradnik. Mariusz Osyra z przestrogami. Powiedz, co w nim znajdziemy.
3: To zasady bezpiecznego zachowania podczas upałów. Oczywiście są w nim podstawy, aby unikać otwartego słońca w trakcie upałów, szczególnie w godzinach okołopołudniowych, ale też przemieszczać się po mieście z butelką wody w dłoni. Przygotowana przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa broszura podpowiada, jak chronić organizm przed przegrzaniem. To jednak nie wszystko. Na ulicach Częstochowy działają już miejskie kurtyny wodne, które przyniosą nam ulgę, także w trakcie spacerów, przypomina o tym magistrat. Pierwsza z nich chłodzi mieszkańców przy Centrum Handlowym Jagiellończycy, natomiast druga pojawiła się przy Placu Zabaw obok przychodni na ulicy Mireckiego. Z powodu trwających prac budowlanych mgiełki wodnej nie spotkamy w tym roku na promenadzie Niemena. Urzędnicy apelują o nieprzebywanie na słońcu, gdy nie jest to konieczne. Do apelu przyłączają się oczywiście lekarze.
0: Na wakacje częstochowscy lekarze apelują o rozwagę, bo szpitalny oddział ratunkowy pęka w szwach. Medycy ze szpitala na Parkietce ostrzegają przed letnią brawurą. Na SOR masowo trafiają osoby po upadkach z hulajnóg, rowerów i quadów. Często niestety poruszają się nimi bez kasków. To kończy się na urazówce.
4: Pamiętajmy, że wakacje sprzyjają aktywności fizycznej, ale też brawurze i przecenianiu własnych możliwości. Zdarza się więc, że pozornie niewielki uraz okazuje się poważniejszym niż początkowo przypuszczano. Jedną z najczęstszych przyczyn są właśnie urazy związane z upadkami. Szczególną ostrożność należy zachować po urazach głowy. Następstwa wstrząśnienia mózgu mogą na przykład rozwijać się stopniowo i początkowo nie dawać pacjentowi wyraźnych objawów. Pacjent po urazie nie zawsze może zostać szybko wypisany do domu.
0: Nawet niegroźny z pozoru upadek może wywołać niebezpieczne krwawienie wewnętrzne, przestrzegają częstochowscy medycy. Mówi o tym Angelika Kawecka, rzecznik wojewódzkiej lecznicy z ulicy Bialskiej. Drugą najczęstszą przyczyną większej liczby pacjentów na SOR-ze pozostają letnie upały. Kolejna ich fala przed nami.
4: Niestety dla szpitalnych oddziałów ratunkowych jest to okres wzmożonej liczby pacjentów trafiających po zdarzeniach związanych z wysokimi temperaturami. Lekarze apelują o zachowanie ostrożności, ale jednocześnie podkreślają, aby nie bagatelizować żadnych niepokojących objawów. Pacjenci z udarami cieplnymi, odwodnieniem, zaburzeniami elektrolitowymi oraz zasłabnięciami. Szczególnie narażone są tutaj osoby starsze, u których nawet niewielkie odwodnienie może prowadzić do poważnych niedoborów. Skutkiem bywają zaburzenia świadomości, a nawet też stany bezpośredniego zagrożenia życia.
0: Palące słońce i ponad 30-stopniowe upały w mieście oznaczają szybką utratę wody, co może być szczególnie groźne dla osób w podeszłym wieku i z chorobami układu krążenia. W upały zawsze nasila się liczba wezwań karetek do zasłabnięć. Szpital w Częstochowie przypomina o zabieraniu wody nawet na krótki spacer. Wybierzmy się też na niego wcześniej rano lub późnym popołudniem, gdy temperatura jest mniej dokuczliwa.
4: Przypominamy o regularnym nawadnianiu organizmu, unikaniu długotrwałego przebywania na słońcu, a także zwracanie uwagi na pierwsze objawy przegrzania, takie jak osłabienie, zawroty głowy, nudności czy na przykład zaburzenia koncentracji.
0: Radziła i apelowała o rozważne zachowanie Angelika Kawecka, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Czarna seria na drogach regionu. Częstochowska drogówka alarmuje i apeluje o rozwagę do użytkowników jednośladów. Notuje dużo zdarzeń zarówno wśród posiadaczy rowerów, jak i spowodowanych przez osoby na hulajnogach, a wakacje dopiero przed nami. Mariusz Osyra.
3: Przestrogi nadal są aktualne, bo tylko w ostatnich kilku dniach na terenie miasta i powiatu doszło do 4 bardzo groźnych wypadków, w których ranni zostali 2 rowerzyści, motocyklista, a także użytkownik hulajnogi elektrycznej. Do niebezpiecznych zdarzeń spowodowanych głównie nieustąpieniem pierwszeństwa przy skręcie w lewo dochodziło m.in. w Aleksandrii, Blachowni oraz w Bartkowicach. Z kolei w samej Częstochowie na ulicy Okulickiego zdarzyły się 2 hulajnogi po tym, jak 15-latek zajechał drogę starszemu mężczyźnie. Posypały się zatem kontrole i mandaty w stosunku do osób, które wymuszają pierwszeństwo, poruszają się też zbyt szybko i nie respektują pozostałych przepisów. Podczas ostatnich kontroli mundurowi ujawnili dalszych 16 wykroczeń popełnionych przez cyklistów, w tym jazdę po przejściu dla pieszych czy korzystanie z telefonu w trakcie jazdy. Pamiętajcie o zasadzie ograniczonego zaufania, ale na drodze liczy się też wzajemny szacunek.
0: Tragiczny finał wypadku w Blachowni znajdzie swój finał na sali sądowej. Nie żyje kierowca jednośladu, sprawczynią seniorka w samochodzie dostawczym. Częstochowska prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko 74-letniej Janinie W. Kobieta odpowie za spowodowanie śmiertelnego zdarzenia drogowego ponad rok temu w Blachowni. Doszło do niego w pogodny dzień i przy dobrych warunkach do jazdy. Zakończyło się śledztwo. Prokurator zebrał już materiał dowodowy w postaci opinii biegłych. Pod kołami zginął wówczas motocyklista.
5: 24 maja ubiegłego roku Janina W. jechała samochodem ulicą Częstochowską w Blachowni. W pewnym momencie wykonała manewr skrętu w lewo, kierując się na jedną z posesji. W trakcie nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierującemu motocyklem, który poruszał się w przeciwnym kierunku i doprowadziła do zderzenia. 26-letni motocyklista doznał urazu, który skutkował jego zgonem na miejscu wypadku.
0: Oskarżonej grozi teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności, mówi prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik prokuratury okręgowej w Częstochowie. Wszystko wskazuje na to, że kobieta jedąca Renault nie zachowała właściwej ostrożności i wymusiła pierwszeństwo, wjeżdżając na posesję. W tym czasie nadjeżdżający motocykl wbił się w jej pojazd.
5: W śledztwie uzyskano opinię biegłego do spraw rekonstrukcji wypadków drogowych. Stwierdził, że Janina W. naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nie zachowując szczególnej ostrożności podczas manewru skrętu i nie ustępując pierwszeństwa przejazdu motocykliście. Kierujący motocyklem również naruszył przepisy ruchu drogowego, przekraczając dopuszczalną prędkość 50 km na godzinę. W dniu wypadku warunki drogowe w tym miejscu były bardzo dobre.
0: W momencie zderzenia motocyklista pędził co najmniej 100 km na godzinę. 74-letnia seniorka miała możliwość oceny prędkości, z jaką nadjeżdżał motocykl. Mimo to zdecydowała się skręcić przed nim w lewo. Orzekli z kolei biegli. Prokurator oskarża kobietę za kierownicą o spowodowanie śmiertelnego w skutkach wypadku drogowego. Oskarżona złożyła wyjaśnienie, ale do winy się nie przyznała.
5: Przesłuchana przez prokuratora Janina W. nie przyznała się do popełnienia tego przestępstwa i wyjaśniła, że nie widziała nadjeżdżającego motocykla. W przeszłości nie była karana sądownie. Zarzucane oskarżonej przestępstwo spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
0: Relacjonował prokurator Tomasz Ozimek. Akt oskarżenia czeka na rozpatrzenie przez sąd rejonowy. Wkrótce sprawa ma trafić na wokandę.

0: Anna Kruszewska, zapraszam. To podsumowanie tematów, o których mówiliśmy w wiadomościach Radia Jura w czwartek. Kino OKF Iluzja uczy i bawi, a frekwencja bije kolejne rekordy. Częstochowski Ośrodek Kultury Filmowej podsumował właśnie 16. edycję ogólnopolskiego projektu Edukacja Młode Horyzonty. Dzięki niemu każdego roku filmowa wiedza i edukacja trafia do uczniów.
1: Standardowo program trwa przez 7 miesięcy, od października do kwietnia. Jednak my, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników, wydłużyliśmy go do 8 miesięcy. Realizowaliśmy seanse edukacyjne od października do maja. W trakcie całej edycji odbyło się 125 seansów filmowych oraz 125 prelekcji edukacyjnych, bo każdy seans poprzedzony jest zawsze prelekcją. Łącznie nasze kino odwiedziło blisko 10 tysięcy uczniów, co daje średnio około 1250 uczestników miesięcznie.
0: Te liczby robią wrażenie, szczególnie, że mówimy o młodych i najmłodszych widzach z częstochowskich szkół i przedszkoli. Mówi Artur Lecybil z OKF-u. Najliczniej edukacyjne grupy uczestniczyły w pokazach jesienią. Organizatorzy podkreślają, że zainteresowanie programem potwierdza, że młodzi chętnie odwiedzają kina i interesują się sztuką filmową.
1: Najlepszym miesiącem pod względem frekwencji był listopad. Wtedy nasze kino w ramach programu odwiedziły 1703 osoby. Najliczniejszą z kolei grupą widzów byli uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych. Oni w tej minionej edycji stanowili ponad 1/3 wszystkich uczestników programu. Serdecznie chcieliśmy podziękować wszystkim nauczycielom. To właśnie dzięki pasji i codziennej pracy nauczycieli edukacja filmowa może docierać do kolejnych pokoleń młodych widzów.
0: Organizatorzy już teraz przypominają, że ruszyły zapisy na kolejny sezon edukacji filmowej w Częstochowie na rok szkolny 2026-2027. Tegoroczny program podsumował Artur Lecybil ze studyjnego kina Iluzja. Ponad 1 000 000 złotych dla jednego z najcenniejszych zabytków regionu. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał blisko 1 190 000 złotych na prace konserwatorskie przy ołtarzu Matki Bożej Różańcowej w Mstowskim Kościele. To właśnie tam znajduje się słynący z cudami obraz Matki Bożej Mstowskiej. Dotacja trafi do zakonu kanoników regularnych laterańskich. Cała inwestycja będzie kosztowała ponad 1 330 000 złotych. Mstowski zespół klasztorny należy do najcenniejszych zabytków ziemi częstochowskiej. Spółdzielnia mieszkaniowa Północ wzbogaciła się o ogólnodostępny defibrylator AED. Urządzenie zostało zamontowane przy budynku przy ulicy Michałowskiego 17 i może być wykorzystywane w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Zakup jest częścią przedsięwzięcia upamiętniającego Roberta Majera, znanego z promowania wiedzy o pierwszej pomocy, który zmarł nagle 8 lipca 2025 roku. W ramach tej samej inicjatywy defibrylatory trafiły także do OSP w Aleksandrii i żłobka miejskiego Reksio. O krok od tragedii na torach w naszym regionie. Niebezpieczna w skutkach mogła okazać się z pozoru niewinna dziecięca zabawa. O sytuacji pod koniec polem informują służby ochrony kolei i Mariusz Osyra.
2: Niebezpieczna zabawa nastolatków mogła doprowadzić do katastrofy i wykolejenia pociągu. Na trasie między Koniec Polem a Julianką pociąg pasażerski PKP Intercity relacji Gliwice-Białystok najechał na kamienie, które były ułożone na główkach szyn. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Wspólny patrol Straży Ochrony Kolei, policji, a także terytorialsów sprawdzał jednak zapisy kolejowego monitoringu i błyskawicznie wytypował winnych. Zatrzymano sprawców. Okazało się, że to grupa 7 chłopców w wieku od 11 do 13 lat. Nastolatkowie trafili już w ręce policjantów z Koniec Pola, którzy wyjaśniają sprawę. Służby mundurowe apelują tym samym do rodziców o pilne rozmowy z dziećmi na temat bezpieczeństwa. Przypominają, że układanie jakichkolwiek przedmiotów na torowisku to skrajna nieodpowiedzialność. Może realnie zagrażać zdrowiu i życiu pasażerów pociągów.
0: Ponad 200 wykroczeń podczas jednej akcji. Częstochowscy policjanci podsumowali działanie Bezpieczny Pieszy. Tylko w ciągu jednego dnia mundurowi ujawnili aż 205 wykroczeń popełnionych przez kierowców. Najczęściej chodziło o przekraczanie prędkości w rejonie przejścia dla pieszych, nieprawidłowe wyprzedzanie oraz parkowanie utrudniające ruch pieszym. Policjanci odnotowali też 9 wykroczeń popełnionych przez samych pieszych. Mundurowi podkreślają, że podobne działania będą prowadzone regularnie. Jest czerwone światło dla wandali w Częstochowie. Centrum Usług Komunalnych znów zlikwidowało jeden z punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego. Jednocześnie apeluję, dbajmy o rozwiązania, które powstały z myślą o nas wszystkich.
2: Z powodu powtarzających się aktów dewastacji, zniszczeń oraz prób włamań do kontenera, urzędnicy zostali zmuszeni do usunięcia pojemnika na drobne elektroodpady z dzielnicy Północ. Stał tu przy ulicy Kukuczki 10, blisko Lasku Aniołowskiego. Nagminnie kontener jednak był niszczony. Docelowo punkt usunięto. Choć trwają poszukiwania nowej, bezpieczniejszej lokalizacji, urzędnicy ostrzegają, jeśli sytuacje będą się powtarzać, z przestrzeni miejskiej mogą zniknąć kolejne tego rodzaju kosze. CUK przypomina, że kontenery służą wyłącznie do wyrzucania drobnego sprzętu mieszczącego się w otworze tego pojemnika. Wielkogabarytowe urządzenia, takie jak lodówki czy pralki, można bezpłatnie oddać bez wychodzenia z domu. Wystarczy zamówić odpowiedni transport, a firma, która realizuje zadanie na terenie Częstochowy, odbierze te odpady bezpośrednio spod naszych drzwi.
0: Informował Mariusz Osyra. Wakacje dla uczniów już niebawem, ale też dotyczą właścicieli firm. Takie wakacje od składek ZUS kuszą przedsiębiorców z regionu, a program cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Mikrofirmy mogą raz w roku liczyć na miesiąc wolny od opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, chociaż zachowują ciągłość ubezpieczeń, mówi regionalna rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Beata Kopczyńska.
3: Program wakacji składkowych cieszy się dużym zainteresowaniem małych firm. ZUS obsłużył już 3 200 000 wniosków o wakacje składkowe, obowiązują od grudnia 2024 roku. Polegają na tym, że przez jeden wybrany miesiąc przedsiębiorca nie opłaca za siebie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Składki za ten okres finansowane są z budżetu państwa i uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury albo renty.
0: Tej ulgi skorzystają właściciele firm wpisani do centralnej ewidencji, którzy zatrudniają maksymalnie do 10 osób, a ich roczny przychód nie przekroczył 2 milionów euro. Istnieją jednak dodatkowe warunki. Przedsiębiorca musiał podlegać ubezpieczeniom w miesiącu poprzedzającym wniosek, mieści się w limitach pomocy de minimis oraz nie świadczy usług na rzecz byłego pracodawcy. Jak to działa w praktyce?
3: Przedsiębiorca zachowuje w tym czasie ciągłość ubezpieczenia. Co więcej, w trakcie wakacji składkowych może nadal prowadzić działalność, osiągać przychody i wystawiać faktury, ale może również zdecydować się na urlop. Wybór należy do niego. Wakacje składkowe to szansa na realne obniżenie kosztów prowadzenia działalności bez ryzyka utraty ciągłości ubezpieczenia czy prawa do zasiłków.
0: Informowała rzecznik ZUS w województwie śląskim Beata Kopczyńska. Wniosek składamy ze swojego indywidualnego konta płatnika na e-ZUS. Co dalej z ochroną częstochowskich łąk błaszczyńskich? Od 3 lat miasto informowało o wyjątkowych walorach przyrodniczych terenu na południu Częstochowy. To dla tej części miasta zielone płuca i obszar występowania chronionych gatunków roślin i zwierząt. Ekolodzy chcą skuteczniejszej ochrony obszaru i utworzenia parku przyrodniczego.
4: Staraliśmy się ten park przyrodniczy jakby wprowadzić w czyn. Mamy to cały czas na uwadze, jednak ostatnim czasem, jak zaczęliśmy w tym kierunku odgrzewać ten temat, to dowiedzieliśmy się, że niestety tereny, na których ten park miał powstać, są terenami przekazanymi ogródkom działkowym. Także ponieważ mieliśmy zamiar przywrócić tam meliorację właściwą, tak żeby te łąki przywrócić do stanu pierwotnego, żeby je odpowiednio nawodnić, gdyż kiedyś to były łąki podmokłe. To był duży teren miejski i dookoła były też działki prywatne.
0: Są obawy, że wyrosną tu ogródki działkowe z zabudową lub rozrośnie się osiedle, mówi Marta Różycka z Fundacji Fiszka. Jak mówią obrońcy zielonego terenu, najważniejsze, by łąki błaszczyńskie zostały uratowane przed zakusami deweloperów i zabudową.
4: Właśnie na tym terenie miejskim zamierzaliśmy pozyskać środki na to, żeby przywrócić ten stan pierwotny tym łąkom. No i właśnie przy którymś spotkaniu w Urzędzie Miasta dowiedzieliśmy się, że niestety nie możemy na te tereny pozyskać środków i miasto nic tam nie może zrobić, gdyż nie ma tam miejskich terenów. To było dla nas nas zdziwienie. Natomiast no, okazało się, że tereny miejskie zostały przekazane ogródkom działkowym i nie podlega to żadnym zmianom i nic już tam nie można właściwie nic zrobić. Możliwość odbudowania tych łąk przepadła. Nie wiem, co tam powstanie. Myśmy po prostu starali się chronić te tereny.
0: Przypomnijmy, już w 2023 roku miejscy radni przyjęli plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Kusocińskiego w dzielnicy Błeszno. Przepisy obejmują obszar blisko 120 hektarów nieużytków łąk i wprowadzając tam całkowity zakaz zabudowy. Decyzja miała kluczowe znaczenie dla ochrony rzadkich, chronionych gatunków roślin, w tym storczyków, licznych ptaków, takich jak derkacze, sowy, uszatki czy przepiórki. Zgodnie z planem teren miał być przeznaczony wyłącznie pod zieleń naturalną urządzoną na cele rolnicze.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
3: Staszek, twój dom nowy?
4: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
3: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
4: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
5: Oleś musiał zapłacić?
4: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
3: Daj numer do Eko Podhale.
4: 733-049-049.
6: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
1: Po reklamie.
7: O tym mówiliśmy w wiadomościach Radia Alex. Anna Kruszewska. Zapraszam. Sanepid w Zakopanem apeluje o rozwagę podczas górskich wędrówek w czasie upałów. Przed wyjściem na szlak warto zabrać co najmniej 3 litry wody na osobę, nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne i krem z wysokim filtrem UV. Eksperci przypominają, by pić regularnie jeszcze przed pojawieniem się uczucia pragnienia oraz unikać długiego przebywania na otwartych, nasłonecznionych odcinkach tras. Najlepiej wyruszać w góry wcześnie rano, zanim temperatura osiągnie najwyższe wartości. Przed wycieczką warto także sprawdzić prognozę pogody i możliwość wystąpienia popołudniowych burz.
0: O tym się mówi w regionie.
7: Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia w Streszewie ogłosiło wyniki tegorocznego konkursu grantowego pod tytułem Działaj lokalnie. Czy doceniono projekty z naszego regionu? To sprawdziła Joanna Chmiel.
8: Mamy tu na przykład program pod hasłem Gwara łączy pokolenia, pienińskie i podhalańskie śpiewanie oraz gawędy w gminie Czorsztyn. Otrzymał on dotację w wysokości 4450 zł. Uznanie komisji grantowej zyskał także ten realizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Mizernej. Jest to Moskol łączy pokolenia, kuchnia podhalańsko-pienińska jako przestrzeń integracji. Przyznano mu 4950 zł. Pełna lista na radioalex.pl. Ja przypomnę, że ośrodek Działaj Lokalnie przy Babiogórskim Stowarzyszeniu Zielona Linia obejmuje swoim działaniem gminy Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce, Budzów, Maków Podhalański i właśnie Czorsztyn.
0: To są wiadomości z Podhala.
7: Wielkimi krokami zbliżają się wydarzenia tatrzańskich wici, w tym wybory najświetniejszej góroleczki w Białym Dunajcu. Wybory 5 lipca, ale organizatorzy przypominają, że do końca czerwca przyjmowane są zgłoszenia kandydatek.
9: Kandydatki mogą zgłaszać się same lub mogą być zgłaszane przez oddziały Związku Podhalan, kierowników zespołów regionalnych, instytucje kultury, oświaty, stowarzyszenia, fundacje czy parafie. Tu jest pełna dowolność. Kandydatki powinny umieć tańczyć i śpiewać po góralsku, godać gwarą, wykazać się znajomością codziennego życia na Podhalu i typowych codziennych czynności, jak na przykład układanie kopy siana czy plecenie na drutach. Każda konkurencja będzie oceniana przez fachowe jury, a najświarniejszą poznamy 5 lipca w godzinach wieczornych, oczywiście w Białym Dunajcu. Wszystkie chętne dziewczyny prosimy o kontakt przez Facebooka, profil Nośwarniejsej Górolecki lub Związku Podhalan Oddział Biały Dunajec. Zainteresowanym osobom wysyłamy regulamin oraz kartę zgłoszeń, którą należy wypełnić, podpisać i do nas odesłać. Serdecznie zapraszam, bo cenne nagrody czekają.
7: Przypominała Iwona Kiwacka-Majerczyk, szefowa Tatrzańskiej Agencji Rozwoju Promocji i Kultury. W Zakopanem, na działce znajdującej się w obszarze objętym rejestrem zabytków, powstaje nielegalna inwestycja. Jak dowiedziała się nasza reporterka, nie została ona zgłoszona ani konserwatorowi zabytków, ani w starostwie powiatowym. Prawdopodobnie będzie tu park rozrywki dla dzieci. W tej sprawie interweniowali już mieszkańcy i dziennikarze. Przeciwko takiej wątpliwej, nie pierwszej w Zakopanem atrakcji protestują również przedstawiciele Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.
1: Uważamy, że w Zakopanem jest potrzebny szeryf i tego sobie życzymy od pana burmistrza, żeby stanowczo stał na straży prawa. Nie róbmy z Zakopanego lunaparku, nie róbmy z Zakopanego wioski smurfów. Po prostu ośmieszamy się wobec całej Polski. Cała przyroda, cały krajobraz jest pięknym parkiem, ale nie parkiem rozrywki. Tutaj ludzie przyjeżdżają podziwiać Tatry, wyciszyć się, odpocząć, a nie wszędzie widzieć karuzele, koła młyńskie.
7: Mówiła Agata Nowakowska-Wolak, prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. TONZ złożył odpowiednie zawiadomienie do burmistrza, prosząc o natychmiastową interwencję.
5: My to przeanalizujemy, jeżeli mamy możliwości jakiejś interwencji, to będziemy interweniować. Natomiast tutaj też podejrzewam, że będzie interwencja trudna, bo miasto nie ma jakiejś, nie wiem, policji budowlanej czy tego typu organu, który mógłby zainterweniować tu i teraz. Oczywiście według procedury będziemy interweniować. Pewnie na miejscu uda się też Straż Miejska i zobaczymy, jakie mamy możliwości, bo sprawę cały czas analizuję.
7: Mówił Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego. Sprawę nielegalnej inwestycji rozpatruje również Wydział Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta.
10: Byliśmy tam na tej działce. Na razie takie to były oględziny nieoficjalne i faktycznie tam mają miejsce roboty budowlane, dosyć poważne. Widać elementy do wybudowania murów oporowych. Trwają prace ziemne, widać jakieś fragmenty instalacji, zarówno elektrycznych, jak i tych wodociągowych. Konserwator zabytków miejskich będzie podejmował standardowe działania, czyli zgłoszenia do nadzoru budowlanego. Biuro Planowania Przestrzennego będzie wszczynać postępowanie, który ma na celu zweryfikowanie, czy te działania są zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i jeśli nie są, a jest takie podejrzenie, to będziemy wzywać właściciela bądź użytkownika wieczystego do zaprzestania tego użytkowania.
7: Z Martą Gratkowską, kierowniczką Wydziału Planowania Przestrzennego w Zakopiańskim Urzędzie Miasta, rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. Beato, rozmawiałaś też z inwestorem tego przedsięwzięcia.
11: Inwestor zaprzeczył, jakoby na działce trwały jakiekolwiek prace. Mówił o porządkowaniu terenu i twierdził, że jest w stałym kontakcie z konserwatorem zabytków. Nie zgodził się na nagranie wypowiedzi. Czekamy na jego oświadczenie, które ma przesłać mailem.
7: Dziękuję za te informacje. 3 lipca w południe Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza zmienić organizację ruchu na Zakopiance w Libertowie. Do grudnia kierowcy w obu kierunkach będą korzystać z nowej jezdni w stronę Myślenic. Musimy wprowadzić taką zmianę, ponieważ przechodzimy do kolejnego etapu budowy tunelu i rozpoczynamy pracę pod jezdnią w kierunku Krakowa, tłumaczy Kacper Michna.
12: Kierowcy już od ponad roku jeżdżą tam przez teren budowy. Obowiązują tam ograniczenia prędkości, ale jak do tej pory udawało nam się utrzymać ruch dwoma pasami w każdym kierunku. Od 3 lipca ta sytuacja się zmieni. W kierunku Myślenic nadal będą dwa pasy, oczywiście zwężone, ale w kierunku Krakowa będzie to już tylko jeden pas. Dlaczego? Przekładamy ruch na nową jezdnię, którą zbudowaliśmy miejscami nawet 5 metrów poniżej starej jezdni. To jest jezdnia w kierunku Myślenic i tam zmieścimy trzy pasy. Dwa w kierunku Myślenic, a jeden w kierunku Krakowa. Będziemy rozbierać starą jezdnię, która prowadzi w kierunku Krakowa i będziemy też zabezpieczać osuwisko. To osuwisko było wcześniej rozpoznane, ale okazało się, że jest znacznie większe niż pierwotnie wskazywały badania i dlatego musimy mieć większe niż planowaliśmy zabezpieczenia. Nie będziemy mieć miejsca na to, żeby wyznaczyć tam czwarty pas ruchu. Prace w tym miejscu i taka organizacja ruchu potrwają do grudnia, więc wyznaczamy też objazdy dla kierowców, którzy jadą Zakopianką w kierunku Krakowa. Będą to objazdy przez Świątniki Górne i przez Lusinę.
7: mówił Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
0: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
7: W Zakopanem wydatki na oświatę pochłaniają aż 1/3 budżetu miasta. Wiosną rozpoczął się audyt w placówkach oświatowych pod Giewontem. To wzbudziło niepokój rodziców co do możliwości zwiększenia liczebności klas, czy wręcz likwidacji niektórych szkół.
13: Dzisiaj, podkreślam, nie podejmuje się żadnych decyzji o jakiejś likwidacji, wbrew temu, co się mówi w mieście, bo to jest po prostu polityczne nakręcanie atmosfery, zupełnie niepotrzebne nikomu i na pewno nie służące sprawie. Natomiast dyskusja o tym, jak będzie wyglądała oświata w kolejnym dziesięcioleciu czy dwudziestoleciu, na pewno jest przed nami, bo sytuacja demograficzna, ja bym powiedział, że jest w całym kraju tragiczna.
7: Wyniki audytu poznamy prawdopodobnie w sierpniu. Mimo regresu demograficznego, w Zakopanem ciągle dokonuje się inwestycji związanych z powiększaniem bazy oświatowej. Miasto inwestuje w budowę żłobka, remonty przedszkoli i szkół oraz w budowę hal sportowych.
13: Rozbudowujemy, ale tak, tworzymy coś nowego, czyli żłobek. Żłobka nigdy nie było w Zakopanem. Uważam, że jest niezbędny żłobek, niezależnie od tego, ile będzie dzieci, bo zawsze dzieci chętne do żłobka się znajdą, bo widzimy to zapotrzebowanie. Przy okazji żłobka robimy przedszkole na bardzo wysokim poziomie. Zrezygnowaliśmy z tych baraków, które były już w tragicznym stanie. Więc taki jeden obiekt żłobkowo-przedszkolny, który teraz tworzymy, to chociażby nie wiem, jaka demografia była, na pewno w mieście się przyda i będzie miał swoją przyszłość. Jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową, którą tworzymy w szkołach, no to uważam, że też jest niezbędna, bo tak jak mówię, lepiej przyszłościowo mieć kilka szkół na dobrym poziomie z dobrą infrastrukturą, niż dużą siatkę szkół, które będą działać słabo lub na połowę swojego potencjału.
7: Mówił Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego.
0: Radio Ale.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do

0: skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
1: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody, tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: dobra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.
2: Radio Alex.

0: Reklama.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz. Po reklamie.
3: Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała o rozpoczęciu ataków rakietowych i dronowych na amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie. Według Teheranu to odwet za ostatnie amerykańskie uderzenie na cele w Iranie. Irańskie władze twierdzą, że zniszczono 8 obiektów infrastruktury wojskowej i zapowiadają bezwzględną odpowiedź na kolejne działania USA. 19-latek, który nożem zaatakował personel i pacjentów wojewódzkiego szpitala specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju, może resztę życia spędzić w więzieniu. Grozi mu co najmniej 8 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. O szczegółach Anna Kropaczak.
4: 19-latek jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa 4 osób. Wszedł na oddział gastrologii z 15-centymetrowym kuchennym nożem. Zranił 2 pacjentki, pielęgniarkę i lekarza, który go obezwładnił. Stan poszkodowanych jest stabilny. 19-latek nigdy nie był pacjentem oddziału, na który wtargnął. Wszystko wskazuje też na to, że nie znał osób, które zaatakował.
5: Nigdy nie był karany, nie był notowany w prokuraturze, nie pracuje. Wykluczono, by znajdował się pod wpływem napojów alkoholowych, natomiast prawdopodobnie znajdował się pod wpływem środków odurzających, co jednoznacznie ostatecznie potwierdzą badania laboratoryjne.
4: Mówi Jacek Rzeszowski, prokurator rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju. Śledczy przesłuchali najistotniejszych świadków, zabezpieczyli monitoring i przeszukali m.in. miejsce zamieszkania podejrzanego.
3: Podpisanie na 120 miliardów złotych kontraktów w polskim przemyśle zbrojeniowym. To zdaniem wiceminister obrony Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej najważniejsze polskie wydarzenie w ostatnim czasie związane z obronnością. Wymienia też zakupy u innych partnerów.
6: To jest chociażby kontrakt na dostawę 46 tysięcy karabinków Grot. I to jest gigantyczny sukces. Kolejna rzecz to jest zakup w Hiszpanii, który dzisiaj negocjujemy, samolotów do tankowania w powietrzu.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
1: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
4: Na kanapie komplet.
3: Miski wypełnione po brzegi.
4: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Czekamy na pierwszy gwizdek.
4: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
5: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
6: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
7: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu. National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
8: Kalambury, łatwe hasło.
9: Ostatnio też tak mówiłaś.
10: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
8: Dobra, pokazuję.
10: Słońce?
9: Dom?
10: Ciepło?
8: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurcze łydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
8: Po reklamie.
0: Radio Alex.

0: Reklama.
1: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
7: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
6: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
8: Sali się nie poddają.
9: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
6: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
10: Ogień zszedł z boczem góry.
6: Awatar, ogień i popiół.
11: Stajemy do walki!
6: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do niedzieli. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A wszystkie kosmetyki do opalania. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie produkty Persil. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Oho, 60. rocek! Mają dziś bajania! Śpiew, taniec, muzyka! Ład rania do rania! Moi śliczni już od 8 do 12 lipca w Bukowinie Tatrzańskiej diamentowe gody, jubileusowe 60. sabaowe bajania. Po bukowiańskich wierchach będzie się niesła muzyka i śpiew z całej Polski. To ty z Niecekojcie, ba do Dumuldowego w Bukowinie przybywajcie, a pozdrawiam Bartek Kosorek! Joho!
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
2: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termyszaflary.com.
3: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplanie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: KFC.
1: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz. Po reklamie.
2: Polityczny spór wokół zakończonej w piątek w Gdańsku konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy. Rządzący mówią o sukcesie, opozycja z kolei wytyka brak konkretnych efektów dla polskich firm. Głosy w tej sprawie zebrał dla was Michał Krasoń.
3: Politycy rządzącej koalicji podkreślają, że świat biznesu pokazał, że doskonale radzi sobie bez udziału polityków. Dowodem ma być ponad 200 umów zawartych w Gdańsku.
4: Kilkanaście umów, porozumień, listów intencyjnych zawartych również z polskimi firmami. Oczywiście opozycja i prezydent Nawrocki robili wszystko, żeby rzucać kłody pod nogi.
3: Mówi Jolanta Niezgocka z Koalicji Obywatelskiej. Z kolei Piotr Uściński z Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że tylko jedno porozumienie dotyczyło polskich firm.
5: To jest list podpisany, list intencyjny podpisany przez Tauron, Enea, PGE, czyli polskie spółki energetyczne. Natomiast nie ma tam w ogóle podpisu nikogo ze strony ukraińskiej.
3: Politycy zgodnie podkreślają jednak, że brak prezydenta Ukrainy wpłynął nie tylko na rangę wydarzenia, ale także na jego efekty.
2: Kontrole lodziarni, smażalni i badania jakości wody w kąpieliskach to m.in. zadania pracowników sanepidu, dla których okres wakacyjny jest wyjątkowo pracowity. A teraz służby apelują. W województwie zachodniopomorskim odnotowano więcej zatruć salmonellą.
6: Bakterie nie znają wakacji. W związku z tym przypominamy o higienicznym reżimie sanitarnym, o myciu rąk przed jedzeniem, w czasie przygotowania potraw, po to, żeby zatruć w zakresie salmonelli, naszej królowej, która dominuje w czasie zatruć, było jak najmniej, bo już mieliśmy 58 zatruć, o 30 więcej aniżeli w tym samym okresie w 2025 roku.
2: Apelowała zachodniopomorska wojewódzka inspektor sanitarna Małgorzata Domagała-Dobrzycka. Priorytetem jest również nadzór nad jakością wody w kąpieliskach, jak mówiłem, a w województwie zachodniopomorskim jest ich aż 148. To najwięcej w całej Polsce.

0: Reklama.
1: W pobliskiej Bochni, głęboko pod ziemią, prawdziwe, niezwykłe przygody drzemią. Najpierw spacer kopalnianą alejką i szybka przejażdżka górniczą kolejką. A kawałek dalej, nieopodal od torowiska, znajdziesz podziemne sportowe boiska. Później do małej łodzi wsiadasz i słoną wodą się spławiasz. A jeśli chcecie mieć bilety tanie, polecamy wczesne kupowanie. Kopalnia Soli Bochnia. Atrakcje inne niż wszystkie. Więcej informacji i rezerwacja biletów na kopalnia-bochnia.pl.
2: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
3: Gastorama.
4: Teoria
3: i praktyka.

0: Black Grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
3: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139
4: 80. Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania, miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe, klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
10: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
3: Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeża Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
9: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
10: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
11: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
12: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
1: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama. W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
2: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Ekstra wiadomości dla

0: Hafra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.

0: KFC.
1: Po reklamie.
2: Pożar wybuchł w zakładzie gospodarki odpadami w Mszczonowie na Mazowszu. Ogień pojawił się przed godziną 5 rano w budynku o powierzchni kilkuset metrów kwadratowych. Ranił członków najbliższej rodziny, a potem uciekł do lasu. Po obławie policja zatrzymała wczoraj w powiecie wadowickim 20-letniego mężczyznę, który w czasie domowej awantury zaatakował dwie osoby. Szczegóły tego zdarzenia zna Maciej Sołtys. Macieju, kogo zranił ten młody człowiek?
3: Poszkodowani to 48-latek i 43-letnia kobieta. Mężczyzna z ciężką raną kłutą pleców został przewieziony do szpitala, gdzie przeszedł operację. Do szpitala trafiła również jego żona. 43-letnia kobieta doznała urazu głowy. Do zdarzenia doszło rano podczas awantury domowej. Po ataku sprawca uciekł do pobliskiego lasu. Obława zakończyła się jego zatrzymaniem. Mężczyznę najpierw zauważyła załoga policyjnego śmigłowca, a następnie ujęli go funkcjonariusze działający na ziemi. W akcji poszukiwawczej wykorzystywano także psy tropiące oraz drony. Okoliczności i motywy ataku wyjaśniają teraz policja i prokuratura.
2: Szpital imienia Madurowicza w Łodzi przyjmie ciężarne pabianiczanki. To ważna informacja dla kobiet, które od 1 lipca będą szukały miejsca do porodu, bo w Pabianickim Centrum Medycznym zostanie zamknięta porodówka. Podpisany został list intencyjny z Pabianickim Szpitalem. Nawet 42 stopnie mają dziś pokazać termometry w lubuskich Słubicach. Według zapowiedzi synoptyków to tam może paść rekord Polski w pomiarach temperatury. Pytanie przez Benjamina Kubiaka-Piłata mieszkańcy Pogranicza mówią zgodnie. Jesteśmy najgorętszym rejonem Polski.
4: Właśnie Słubice były gdzieś tam w czołówce. Jak były takie upały, to właśnie Słubice były na pierwszym miejscu. Także podejrzewam, że dzisiaj mogą też już być.
5: Państwo specjalnie też dzisiaj w cieniu.
6: Oczywiście, że tylko w cieniu. Przy tej temperaturze to najlepszy cień. Kapelusz na główkę, ewentualnie jakiś zraszacz z wodą.
5: Spodziewa się pan rekordu?
6: Może ten rekord być. Takie prognozy są, że ponad 40 stopni może być.
0: Radio Ale.

0: Rádio Alex.
1: Reklama.
2: Staszek, twój dom nowy?
3: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
2: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
3: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
4: Oleś musiał zapłacić?
3: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
2: Daj numer do Eko Podhale.
3: 733-049-049.
5: Plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
6: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
7: Gastorama. Teoria i praktyka.

0: na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
2: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoserwis Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
3: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska.

0: wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: W druku 3D liczy się powtarzalność, każda warstwa, każdy detal. Dlatego wybierasz rozwiązania, którym możesz zaufać. Filament Point, polski sklep i marka z własną linią filamentu PLA i PETG, tworzoną dla hobbystów i zastosowań profesjonalnych. Polski produkt, znane pochodzenie składu, przewidywalna jakość i stabilność druku. Sprawdzone źródło od pojedynczych projektów po produkcję w Twojej firmie. Filament Point, Twój partner w druku 3D. www.filamentpoint.com.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Hafra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: O nie! Gdzie moja kasa?
5: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
7: Po reklamie.
8: Kilkudziesięciu strażaków walczy z pożarem składowiska odpadów w Mszczonowie na Mazowszu. Ogień pojawił się około godziny 5 rano. Stężenie szkodliwych substancji w powietrzu zostało przekroczone. Z najnowszymi informacjami Igor Skrzypek. Witamy serdecznie, Igorze. Co się zapaliło w Mszczonowie?
9: To odpady poprzemysłowe, a więc potencjalnie niebezpieczne substancje, m.in. rozpuszczalniki. Na miejscu jest grupa ratownictwa chemicznego, która monitoruje odczyty z powietrza. Dym nie zmierza w stronę miasta, ale jak dowiedzieliśmy się kilka minut temu, prowadzone na miejscu pomiary wskazują na przekroczenie poziomu zanieczyszczeń.
10: Dogaszanie tego, co jest w środku, może jeszcze potrwać. Pożar się nie rozprzestrzenia. Grupa ratownictwa chemicznego monitoruje sytuację odnośnie zadymienia.
9: Mówi młodszy brygadier Jarosław Belina z Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie.
8: Iran i Stany Zjednoczone kontynuują ataki w Zatoce Perskiej. Teheran i Waszyngton oskarżają się nawzajem o naruszenie coraz bardziej niepewnego tymczasowego porozumienia, podpisanego niecałe 2 tygodnie temu. Miało ono zakończyć ich 4-miesięczną wojnę. Jednak krótko po tym, jak prezydent Donald Trump ostrzegł, że Stany Zjednoczone mogą dokończyć zadanie militarne, Iran dziś wczesnym rankiem wystrzelił rakiety i drony w kierunku amerykańskich baz wojskowych w Kuwejcie i Bahrajnie, kontynuując serię nasilających się ataków. Poza Zatoką Perską Izrael poinformował o ataku na wspieranej przez Iran bojowników Hezbollahu w południowym Libanie. To są najnowsze doniesienia agencji Reutera. Kilkadziesiąt gmin z całej Polski wydało apele o oszczędzanie wody w czasie upałów. To prośba m.in. o niepodlewanie trawników i ogródków. Komunikat dotyczy m.in. mazowieckiej gminy Berwinów. Z jej mieszkańcami rozmawiał nasz reporter Michał Dobrowicz.
11: Raczej tak.
12: Pani oszczędza wodę?
13: Oczywiście. Oszczędzam.
12: W jaki sposób?
13: Nie podlewam kwiatów przede wszystkim roślin.
12: Teraz, gdy jest tak wysoka temperatura, ponad 30 stopni, tak. Jeszcze dodatkowo państwo oszczędzają?
13: Mamy pojemnik, który zbiera deszczówkę, nawet dwa, pod każdą z rynien.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do podkrakowskich Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej letniej scenie Energy 2000 zagra największa góralska kapela w Polsce. Blisko 300 osób, dzieci, młodzież i dorośli. W programie piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca od 15. Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000 w Przytkowicach.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł.
4: MediaMarkt.

0: Meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: W pobliskiej Bochni, głęboko pod ziemią, prawdziwe, niezwykłe przygody drzemią. Najpierw spacer kopalnianą alejką i szybka przejażdżka górniczą kolejką. A kawałek dalej, nieopodal od torowiska, znajdziesz podziemne sportowe boiska. Później do małej łodzi wsiadasz i słoną wodą się spławiasz. A jeśli chcecie mieć bilety tanie, polecamy wczesne kupowanie. Kopalnia Soli Bochnia. Atrakcje inne niż wszystkie. Więcej informacji i rezerwacja biletów na kopalnia-bochnia.pl.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
6: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale.

0: nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
1: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeże Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!
6: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
9: Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
8: No to pa!
10: Kto zwalcza ból?
11: Voltaren!
10: Kto?
11: Voltaren!
12: Ból szyi po pracy?
13: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
2: Oho, 60. rocek! Mają dziś bajania! Śpiew, taniec, muzyka! Ładrania do rania! Moi śliczniju z od 8 do 12 lipca w Bukowinie Taczańskiej diamentowe gody, jubileusowe 60. sabaowe bajania. Po bukowiańskich wierchach będzie się niesła muzyka i śpiew z całej Polski. To ty z Nieca Kojcieba do Dumuldowego w Bukowinie przybywajcie, a pozdrawia Bartek Kosorek! Joho!
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
11: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
12: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
13: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
12: Zaraz wszystko wyjaśnię.
14: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
15: Powitanie lata na Orawie. Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zaprasza na wyjątkowe spotkanie. Oprócz zwiedzania, 5 lipca od godziny 14 usłyszymy opowieści przy bacówce. Zobaczymy dawne sianokosy, pokaz wyrobu serów oraz letni kiermas. Nie zabraknie też naszych gospodyń, więc przyjedźcie i wy, by zobaczyć, jak lato spędzali nasi dziadkowie. Szczegóły na www.orawa.eu.
0: Po reklamie.
16: Poprawia się powietrze w Mszczonowie na Mazowszu, gdzie przed 5 rano zapaliło się składowisko odpadów przemysłowych. Na terenie zakładu, w którym pojawił się ogień, znajdowały się m.in. rozpuszczalniki. Grupa Ratownictwa Chemicznego wykryła w okolicy przekroczenie zanieczyszczeń w powietrzu. Ponownie łączymy się dzisiaj z Igorem Skrzypkiem. Dzień dobry, Igorze. Jakie są te najnowsze wyniki pomiarów?
17: W tej chwili to stężenie zanieczyszczeń spadło i obecnie nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Ponadto wiatr wieje w przeciwnym kierunku do zabudowań. Nie oznacza to, że akcja gaśnicza dobiega końca. Pożar jest opanowany, ale jego dogaszanie może potrwać wiele godzin, tak by pozbyć się wszystkich zarzewi ognia. Żywioł objął powierzchnię 400 metrów kwadratowych.
16: 30 osób ewakuowano w nocy z 10-piętrowego bloku w Cieszynie. W piwnicy wieżowca przy ulicy Moniuszki wybuchł pożar. Było duże zadymienie. Po zakończeniu akcji lokatorzy wrócili do mieszkań. W upalne dni najlepiej jeść niewielkie, ale częstsze posiłki. A najważniejsze jest nawodnienie i uzupełnianie traconych z potem elektrolitów. Warto wybierać spożywać warzywa i owoce o dużej zawartości wody. Magdalena Greinert pytała o specjalną dietę na upalne dni młodych ludzi w Warszawie. Czym się raczą w skwar? Co jest najlepsze na taką spiekotę?
18: Arbuzy schłodzone prosto z lodówki.
19: No bardziej taka przekąska lub takie śniadanie, to można jakiś koktajl albo jakiś smoothie wypić.
20: Ja bym zjadł coś delikatniejszego, jakiś arbuz z zamrażarki czy tam z lodówki. No i w sumie tyle.
21: Nie jesteś taki głodny?
20: Nie, nie jestem.
22: Jajko. Jak się schłodzi, no to będzie dobre.
21: A co do tego jajka?
22: Może jakąś sałateczkę można zrobić.
16: Może wy nam podpowiecie, co jecie w upały?

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
8: Kalambury, przegrany robi obiad.
9: Mama pokazuje zimę?
10: Albo stoi przy lodówce.
8: Dobra, to jeszcze raz.
9: Dom?
10: Ciepło.
8: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.

0: do niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Będziemy utal ristorante.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy

0: Jabłka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
1: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Al.

0: Reklama.
1: W pobliskiej Bochni, głęboko pod ziemią, prawdziwe, niezwykłe przygody drzemią. Najpierw spacer kopalnianą alejką i szybka przejażdżka górniczą kolejką. A kawałek dalej, nieopodal od torowiska, znajdziesz podziemne sportowe boiska. Później do małej łodzi wsiadasz i słoną wodą się spławiasz. A jeśli chcecie mieć bilety tanie, polecamy wczesne kupowanie. Kopalnia Soli Bochnia. Atrakcje inne niż wszystkie. Więcej informacji i rezerwacja biletów na kopalnia-bochnia.pl.
2: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
3: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, z

0: które zoptymalizują każdy etap pracy. Gotoma General. Przejmujemy pełną odpowiedzialność za cyfryzację Twojego biznesu. Zyskaj pełną kontrolę nad technologią. gotomageneral.com.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie, wie, wie.
3: Po reklamie.
4: Muzyka wybrana dla Ciebie.
5: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
3: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeża Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
11: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
14: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
1: Po reklamie.
15: To niedziela, 28 dzień czerwca. Jest 13. Czas na wiadomości.
16: Zadyma, i to dosłownie, zdarzyła się na masowym wydarzeniu w Tczewie. W trakcie koncertu w ramach wczorajszych sobótek tczewskich ktoś rozpylił gaz pieprzowy. Igor Skrzypek, witam serdecznie. Igorze, kto użył tej łzawiącej substancji zawierającej kapsaicynę? Ja przypomnę, to jest związek chemiczny występujący w papryczkach chili.
17: Policjanci wytypowali dwie osoby, które miały przy sobie gaz pieprzowy. Pierwsza z nich to 19-latek. Został zatrzymany przez mundurowych do wyjaśnienia sprawy. Druga osoba to nieletni, 17-latek. przesłuchaniu przez policjantów został przekazany rodzinie. Obaj byli nietrzeźwi. Gaz pieprzowy został rozpalony w tłumie. Ucierpiało 12 osób. Na szczęście na tyle niegroźnie, że żadna z nich nie wymagała hospitalizacji. Wczoraj impreza masowa została rozwiązana.
0: Niestety przez grupę bandytów, bo takich muszę nazwać, zepsuli nam święto naszego miasta, ale zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze.
17: Mówi prezydent Tczewa Łukasz Brzątkowski.
16: Rozpoczęły się obchody 70. rocznicy poznańskiego czerwca 1956. 70 lat temu pracownicy zakładów Cegielskiego wyszli na ulicę Poznania. Dołączyły do nich kolejne zakłady i mieszkańcy. Wybuchł bunt przeciwko fatalnym warunkom życia i dyktaturze komunistycznej, krwawo stłumionej przez wojsko. O skali i roli tego tragicznego wydarzenia w polskiej historii opowiada dr Piotr Grzelczak z Muzeum Poznańskiego Ratusza.
9: To był bunt, który pomieścił prostych robotników w tych przedartych drelichach i te robotnice, które wyglądały jak więźniarki, pracowały w Cegielskim przed września, które widzimy na zdjęciach. Bo to jest uniwersalna opowieść. Mamy z jednej strony dobro i zło i niezgodę na to zło. To jest opowieść o solidarności pewnej, która powtórzy się w Polsce po 25 latach. To jest opowieść o prawach pracowniczych. Mamy tutaj ileś segmentów, którymi możemy obdzielić całą Polskę, nie zamykać jej tylko w Poznaniu.
16: Udział w antykomunistycznej demonstracji wzięło około 100 tysięcy poznanianek i poznaniaków. Domagali się chleba i wolności. Do stłumienia rewolty reżim użył 10 tysięcy żołnierzy i 400 czołgów. Zabito 58 osób.
15: Uff, jak gorąco żar leje się z nieba. Witajcie w to niedzielne, wyjątkowo upalne popołudnie. W tej godzinie na pewno sprawdzimy, jak z tymi rekordowymi temperaturami radzi sobie Europa. Ewelina Kroczek, dzień dobry. Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio.

0: niedzielne popołudnie zdecydowanie nie należy do tych, przy których człowiek ma ochotę przykryć się kocykiem. Oj nie, jest gorąco, a ja niedawno trafiłam na taką pogodową ciekawostkę, która brzmi trochę jak science fiction, tyle że i już nią nie jest. Otóż francuska prezenterka w 2014 roku zapowiadała, że w 2050 temperatury we Francji mogą sięgać nawet 43 stopni. To miało być ostrzeżenie przed zmianami klimatu, a tymczasem no, jest jak jest. I to nie tylko we Francji. Polecamy kolejny łyk wody, no i koniecznie chłodne, zacienione miejsca i niech ta muzyka, która za chwilę się pojawi, trochę was orzeźwi.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do podkrakowskich Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej letniej scenie Energy 2000 zagra największa góralska kapela w Polsce. Blisko 300 osób, dzieci, młodzież i dorośli. W programie piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca od 15. Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000 w Przytkowicach.
4: Plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
10: Staszek, twój dom nowy?
11: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
10: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
11: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
10: Oleś musiał zapłacić?
11: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
10: Daj numer do Eko Podhale.
11: 733-049-049.
12: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
15: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
14: Oraz bekonu i syropu klonowego.
15: Trudno wskazać faworyta.
14: Spróbuj, może tobie się uda.
15: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
16: Castorama.
17: Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
18: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
17: Tak?
18: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Jeśli macie dziś wrażenie, że powietrze stoi w miejscu, a jedynym sensownym planem jest cień, zimny napój i absolutny brak pośpiechu, to spokojnie, cała Europa ma podobnie. Upały zrobiły się tak intensywne, że ostatnio sklepy przeżywały prawdziwe oblężenie, tylko tym razem nie chodziło o wielkie promocje, a o wielkie chłodzenie. Chociażby we Francji jedna z sieci handlowych sprzedała w jeden dzień aż 30 tysięcy wentylatorów i klimatyzatorów. Z klimatyzacją oczywiście nie wolno przesadzać. Pamiętajcie, szukajcie cienia, chłodniejszego pokoju. No i koniecznie bądźcie z nami. Za chwilę wracamy do muzyki wybranej dla ciebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
4: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
5: Oho, 60. rocek! Mają dziś bajania! Śpiew, taniec, muzyka! Od rania do rania! Moi śliczni już od 8 do 12 lipca w Bukowinie Taczańskiej diamentowe gody, jubileusowe 60. sabałowe bajania. Po bukowiańskich wierchach będzie się niesła muzyka i śpiew z całej Polski. To ty z niecekajcie, ba do domu ludowego w Bukowinie przybywajcie, a pozdrawiam Bartek Kosorek! Joho!
6: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
7: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają

0: dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
1: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Po reklamie.
3: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
4: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
2: To niedziela, 28 czerwca. Minęła 14. Czas na wiadomości.
3: 42 stopnie w cieniu mogą pokazać dzisiaj termometry w wielu miejscach w kraju. Niemal cała Polska jest objęta czerwonym, najwyższym alertem przed upałami. Do tego mogą pojawić się gwałtowne burze. Z najnowszymi prognozami od synoptyków Igor Skrzypek.
4: Jestem, dzień dobry.
3: Witamy. Igorze, w których regionach pogoda będzie dziś najgroźniejsza?
4: Na zachodzie kraju. Przypomnę, wczoraj w Słubicach na granicy z Niemcami słupki rtęci wskazały niemal 39 stopni. To rekord w historii czerwcowych pomiarów. Dziś pewnie zostanie wyśrubowany. Nie tylko temperatura będzie dziś zagrożeniem. W pasie od województwa lubuskiego przez Kujawy, Pomorze, aż po Warmię mogą wystąpić groźne burze z obfitymi opadami i porywami wiatru do 100 km na godzinę. Tam, gdzie deszcz nie spadnie, utrzyma się zagrożenie pożarowe, szczególnie w lasach.
5: Pamiętajcie Państwo te dwa numery, 112 998, jeżeli coś się dzieje, trzeba dzwonić.
4: Apeluje dyrektor generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak. Już wczoraj strażacy mieli pełne ręce roboty. W całym kraju wyjeżdżali do niemal 600 pożarów, 66 z nich to pożary lasów.
3: Turyści, miejcie się na baczności w górach. W Beskidach obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałem. Anna Kropaczek rozmawiała z dyżurnym ratownikiem GoPru. Na co wędrowcy, Aniu, powinni zwracać baczną uwagę?
6: Jeśli ktoś planuje wędrówkę, powinien wybrać zacieniony, zalesiony szlak. Wczoraj goprowcy odnotowali 3 interwencje związane z warunkami atmosferycznymi. Doszło też m.in. do 3 wypadków rowerowych. W czerwcu było ich już około 30, a wiele z nich zakończyło się poważnymi urazami.
3: Prosimy, weźcie to pod uwagę.
2: Przed nami kolejna godzina upalnego, leniwego popołudnia, a skoro upalnego, to za chwilę pojawią się arabskie patenty na przetrwanie wysokich temperatur, łyk zimnej wody i gramy dalej. Ewelina Kroczek, zapraszam.
7: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Mundial, kolejne mecze przed nami, a tymczasem w Toronto wyniki spotkań piłkarskich typuje już nie ekspert, nie bukmacher i nawet nie były piłkarz, tylko złota rybka z Mbappé. I uwaga, podobno trafia z przewidywaniami aż w 80%. Zasady są proste, przed meczem do akwarium trafiają flagi drużyn, a rybka sobie płynie w stronę tej reprezentacji, która według niej ma wygrać. To może lepiej nie zdradzimy wyników kolejnych spotkań, liczymy na niespodzianki. Muzycznie też Was zaskoczymy. Zostańcie z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
4: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do podkrakowskich Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej letniej scenie Energy 2000 zagra największa góralska kapela w Polsce. Blisko 300 osób, dzieci, młodzież i dorośli. W programie piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca od 15. Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000 w Przytkowicach.
5: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
6: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
7: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit.
12: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
13: Po reklamie.

0: Kiedy żar leje się z nieba, warto podpatrzeć tych, którzy z upałem są za pan brat przez większą część roku, czyli mieszkańców krajów arabskich chociażby. Ich patenty, no między innymi gorąca, słodka herbata z miętą, na pewno ostre jedzenie i lekkie, przewiewne ubrania, które mimo wszystko zakrywają ciało, od stóp do głów. No i jeszcze jedno, w największy skwar najlepiej po prostu zwolnić tempo, siesta, co oczywiście podczas weekendu jest o wiele, wiele łatwiejsze. A więc powolutku, spokojnie zmierzamy w kierunku 15, ale zanim pojawią się kolejne wiadomości, to oczywiście sporo dobrej muzyki, muzyki wybranej dla Ciebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
3: Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeże Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Po reklamie.
1: Radio

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSP NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie.
6: To niedziela, 28 dzień czerwca. Jest 15 i czas na wiadomości.
7: Eksplozje są słyszane z okolic pożaru w mazowieckim Mszczonowie. Piszą do nas zaniepokojeni słuchacze. Nie ma powodu do niepokoju. Zweryfikowaliśmy informacje o skutkach pożaru składowiska odpadów przemysłowych. Od początku walkę z żywiołem ognia relacjonuje dzisiaj nasz reporter Igor Skrzypek.
8: Zgadza się, jestem.
7: Witamy ponownie, Igorze. Jak odpowiesz na te sygnały, które docierają do naszej redakcji? Co się dzieje na miejscu akcji strażaków?
8: Uspokajamy okolicznych mieszkańców. Wspomniane wybuchy to tylko odgłosy palących się odpadów. Nie doszło do żadnej poważnej detonacji. Ogniem zajęły się m.in. Puszczalniki w pojemnikach. One co jakiś czas wybuchają i słychać odgłosy przypominające petardy. Przypomnijmy, pożar jest opanowany, nie rozprzestrzenia się. Strażacy dogaszają składowisko. Te działania mogą zająć jeszcze nawet kilka godzin, by mieć pewność, że ognia już nigdzie nie ma. Na miejscu cały czas monitorowana jest jakość powietrza. W tej chwili nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Do tej pory na miejscu w systemie zmianowym pracowało 120 strażaków. Teraz ta obsada jest już zmniejszana.
7: W związku z upałami kolejne miejscowości mają problemy z wodą. W Gorlicach w Małopolsce doszło do awarii sieci wodociągowej. Jak informują miejskie służby, mieszkańcy muszą przygotować się na utrudnienia co najmniej do godziny 20. Dla tych z Was, którzy udają się dzisiaj w dłuższą podróż samochodem, cenne rady ma kierowca rajdowy Mikołaj Marczyk.
9: Po pierwsze, na ile to możliwe, postarajcie się zostawić auto w cieniu, żeby nie stało w pełnym słońcu. Po drugie, koncentracja w takich warunkach jest ograniczona. Nasz refleks jest gorszy, więc najpierw siadam do samochodu, staram się go schłodzić. Potem, gdy już jadę, to ustawiam temperaturę na 22, 23 albo 24 stopnie, żeby ta różnica temperatur w środku i na zewnątrz nie była za wysoka. Miejcie coś do picia, trzeba się nawadniać, żeby zachować koncentrację.
6: Jeśli marzycie o urlopie, to idealny moment. W tej godzinie ruszamy nad Bałtyk, żeby sprawdzić nowy, zaskakujący ranking najlepszych plaż, a także zrobimy szybki kurs języka chorwackiego. W sam raz na wakacje. Ewelina Kroczek, zapraszam.
0: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Wakacje już wystartowały, część z Was pewnie ma już spakowane walizki, a jeśli w planach jest Chorwacja, to ta podpowiedź może się naprawdę przydać. Niedawno w naszym porannym programie pytaliśmy Was o językowe wpadki i ciekawostki z urlopów, no i odezwała się Ania z bardzo praktycznym hasłem. Jeśli na miejscu usłyszycie Polako, w Chorwacji właśnie, to spokojnie, to nie jest wołanie Polaku, tylko po chorwacku powoli, spokojnie, bez pośpiechu, czyli w zasadzie nie słowa, a gotowa instrukcja obsługi wakacji. Weekendu także, plaża, kawa, zachód słońca. Wszystko robimy Polako.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Kalambury, łatwe hasło.
3: Ostatnio też tak mówiłaś.
4: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
2: Dobra, pokazuję.
4: Słońce?
3: Dom?
4: Ciepło?
2: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: W pobliskiej Bochni, głęboko pod ziemią, prawdziwe, niezwykłe przygody drzemią. Najpierw spacer kopalnianą alejką i szybka przejażdżka górniczą kolejką. A kawałek dalej, nieopodal od torowiska, znajdziesz podziemne sportowe boiska. Później do małej łodzi wsiadasz i słoną wodą się spławiasz. A jeśli chcecie mieć bilety tanie, polecamy wczesne kupowanie. Kopalnia Soli Bochnia. Atrakcje inne niż wszystkie. Więcej informacji i rezerwacja biletów na kopalnia-bochnia.pl.
6: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Oho, 60. rocek! Mają dziś bajania, śpiew, taniec, muzyka, ładrania, dorania. Moi śliczni już od 8 do 12 lipca w Bukowinie Taczańskiej diamentowe gody, jubileusowe 60. sabaowe bajania. Po bukowiańskich wierchach będzie się niesła muzyka i śpiew z całej Polski. To ty z Niecekojcie, ba do Dumuldowego w Bukowinie przybywajcie, a pozdrawia Bartek Kosorek. Joho!
8: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Okołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurcze łydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Po reklamie.
1: Radio Ale.

0: Jeśli wakacje nad Bałtykiem są już w waszych planach, to ta informacja może się przydać, bo właśnie ogłoszono nowy ranking najlepszych plaż w Polsce i po 12 latach panowania Świnoujścia mamy zmianę warty. Tytuł Plaży Roku 2026 zdobyła Ustka. Co więcej, wygrała też w kategorii najlepszej plaży dla rodzin. A jeśli ktoś jedzie nad morze nie tylko po opaleniznę, ale też po dobre kadry, to najbardziej instagramową plażą okazał się Hel, z kolei najbardziej rozrywkową Kołobrzeg. Czyli w tym roku nad Bałtykiem można wybrać plażę nie tylko pod parawan, ale wręcz pod własny styl wypoczynku.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
4: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do podkrakowskich Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej letniej scenie Energy 2000 zagra największa góralska kapela w Polsce. Blisko 300 osób, dzieci, młodzież i dorośli. W programie piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca od 15. Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000 w Przytkowicach.
5: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
6: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym. Aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Hej, AI.

0: Wieżyce Górnej zaprasza na wyjątkowe spotkanie. Oprócz zwiedzania 5 lipca od godziny 14 usłyszymy opowieści przy Bacówce. Zobaczymy dawne sianokosy, pokaz wyrobu serów oraz letni kiermas. Nie zabraknie też naszych gospodyń, więc przyjedźcie i wy, by zobaczyć, jak lato spędzali nasi dziadkowie. Szczegóły na www.orawa.eu.
1: Po reklamie.

0: Rádio Alex.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeże Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie.

0: zapraszamy.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Po reklamie.
3: To niedzielne popołudnie, termometry wciąż szaleją. W tej godzinie sprawdzimy, gdzie Polacy najchętniej szukają ratunku przed upałem. I wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie. Ewelina Kroczek, zapraszam.
4: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Alex.

0: godzina po południe bijemy kolejne rekordy temperatur, a pytanie jest proste. Gdzie szukamy ochłody? W tym tygodniu pogoda serwuje nam naprawdę solidną dawkę ciepła. Dla przykładu, tydzień temu na basenie w Świdnicy około południa było ponad 2000 osób. W chłodnej wodzie no jest na pewno przyjemniej, ale pamiętajcie, by pić także wystarczającej ilości płynów. No i nie przesadzać z tym słońcem. No może nie dziś, albo po prostu może później.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk. Przysnacki, prażynki o smaku bekonu. Wspaniale się to ogląda. A jak smakuje? Prażynki Przysnacki, zawsze przy meczu.
2: Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest. Zapraszam do stanowiska.
4: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
4: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
4: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
6: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoserwis Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group.pl.
2: Kalambury, przegrany robi obiad.
7: Mama pokazuje zimę?
8: Albo stoi przy lodówce.
2: Dobra, to jeszcze raz.
7: Dom?
8: Ciepło.
2: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
9: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
10: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.

0: niedzielne popołudnie w trakcie mundialu wciąż głośno jest o piłkarzach, ale warto spojrzeć też na tych po drugiej stronie mikrofonu. Najstarszy komentator sportowy świata, Argentyńczyk Enrique Macaya Marquez, ma już 91 lat i właśnie bije kolejny rekord. Ten mundial jest dla niego 18 w karierze, a od pierwszego komentowania przez niego meczu minęło aż 68 lat. Czyli oglądał Pelego, Maradonę czy Messiego w akcji właśnie teraz. To nie praca, to pasja. A skoro weekend i wakacje, to czas idealny na to, co lubimy. Dobrej zabawy Wam życzymy. Mam nadzieję, że w naszym towarzystwie za kilka chwil muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: W bliskiej Bochni, głęboko pod ziemią, prawdziwe, niezwykłe przygody drzemią. Najpierw spacer kopalnianą alejką i szybka przejażdżka górniczą kolejką. A kawałek dalej, nieopodal od torowiska, znajdziesz podziemne sportowe boiska. Później do małej łodzi wsiadasz i słoną wodą się spławiasz. A jeśli chcecie mieć bilety tanie, polecamy wczesne kupowanie. Kopalnia Soli Bochnia. Atrakcje inne niż wszystkie. Więcej informacji i rezerwacja biletów na kopalnia-bochnia.pl.
7: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
8: Co się zmieniło?
7: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
9: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Twój sklep internetowy nie sprzedaje tak, jak powinien? Brakuje Ci czasu na marketing, rozwój i obsługę techniczną? Kodarius.com to nowoczesna platforma e-commerce należąca do grupy technologicznej Gotoma z Nowego Sącza, stworzona dla firm, które chcą sprzedawać więcej i rozwijać się szybciej. Gotowy sklep, pełne wyposażenie techniczne, marketing, CEO i rozwój w jednym miejscu już od 99 zł miesięcznie. Nie budujemy tylko sklepów, pomagamy rozwijać biznes online dzięki wsparciu ekspertów i zapleczu technicznemu całej grupy Gotoma. Sprawdź więcej na kodarius.com.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
10: Kto zwalcza ból?
11: Woltary!
10: Kto?
11: Woltary!
12: Woltary!
13: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
1: Po reklamie. To niedzielne popołudnie i jeszcze gorące, chociaż wielu z Was czeka pewnie na wieczór, żeby na przykład pójść na spacer i nadrobić weekendowe aktywności. Do 18 z Wami, Ewelina Kroczek. Zapraszam.

0: muzyki wracamy już za kilka chwil, a tymczasem na moment odwiedzamy wielkie stadiony, gdzie odbywają się mecze Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Mundial to nie tylko piłkarze, ale też kibice i ich zupełnie różne sposoby przeżywania emocji. Wśród nich jest Lumumba Wea z Demokratycznej Republiki Konga, uznawany za najbardziej cierpliwego kibica świata, który przez całe 90 minut stoi nieruchomo z uniesioną ręką, oddając hołd bohaterowi swojego kraju. A z drugiej strony na przykład mamy Norwegię, gdzie radość po golach Halanda była ostatnio tak ogromna, że odnotowały ją nawet sejsmograf w Bergen. Do dobrych emocji Wam życzymy. Koniecznie zostańcie z nami, za kilka chwil muzyka.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
4: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
6: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
7: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym. Aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
8: You ready?
9: Tylko w Disney Plus.
10: Every second counts, baby.
9: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
8: Restaurant is flooded.
9: To już ostatnia szansa.
11: I am selling the building.
9: By uratować to miejsce.
12: We have each other and nothing left to lose.
9: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Po reklamie.

0: Co niedzielne popołudnie pewnie wielu z was słucha nas teraz w trasie. Bezpiecznej drogi wam życzymy. Może wracacie właśnie z weekendowych wypadów, a może właśnie jedziecie na wakacje, bo przecież jutro już nie trzeba iść do szkoły. Wakacje rozpoczęte, lato dopiero się rozkręca. Cytując naszych chorwackich przyjaciół, róbcie dzisiaj wszystko bardzo Polako, na spokojnie. Za dziś dziękuję już Ewelina Kroczek. Do usłyszenia.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do podkrakowskich Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej letniej scenie Energy 2000 zagra największa góralska kapela w Polsce. Blisko 300 osób, dzieci, młodzież i dorośli. W programie piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca od 15. Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000 w Przytkowicach.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
6: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
5: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
7: Sali się nie poddają!
8: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
5: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
9: Ogień zszedł z boczem góry.
5: Awatar, ogień i popiół.
10: Stajemy do walki!
5: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
1: Radio.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Po reklamie.
0: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
3: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Po reklamie.

0: Reklama. Kalambury, łatwe hasło.
1: Ostatnio też tak mówiłaś.
2: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
0: Dobra, pokazuję.
2: Słońce?
1: Dom?
2: Ciepło?
0: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie.
5: Muzyka wybrana dla Ciebie.
6: Radio Alex.

0: Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid.
5: Po reklamie.
4: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do podkrakowskich Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej letniej scenie Energy 2000 zagra największa góralska kapela w Polsce. Blisko 300 osób, dzieci, młodzież i dorośli. W programie piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca od 15. Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000 w Przytkowicach.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
7: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
8: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
11: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
1: Po reklamie.

0: Reklama. Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
1: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
2: Radio

0: Reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.

0: Money, money, money!
1: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
0: Wygrałam w Cherry Money!
1: Cherry Money?
0: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Po reklamie.
4: Radio

0: Rádio Alex.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,